0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał rozporządzenie nakładające nowe sankcje na komunistyczny reżim na Kubie, co zbiegło się z obchodami Święta Pracy. Dekret przewiduje sankcje na podmioty wspierające kubański aparat bezpieczeństwa oraz zamrożenie ich aktywów na terytorium Stanów Zjednoczonych. W tym samym czasie w Hawanie odbył się marsz z udziałem Raul Castro, w którym wzięło udział ponad 500 000 osób, mimo trudności z transportem spowodowanych kryzysem energetycznym. Kubańczycy zaprezentowali wolę obrony kraju, zbierając ponad 6 milionów podpisów przeciwko możliwym atakom ze strony Stanów Zjednoczonych. Ukraina nie otrzymała żadnych oficjalnych propozycji dotyczących zawieszenia broni na 9 maja, poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. Szef ukraińskiej dyplomacji określił rosyjskie deklaracje jako wulgarny manewr, mający na celu zyskanie przychylności Stanów Zjednoczonych. Sybicha podkreślił, że takie działania nie wpływają na sytuację na froncie. Poważna awaria miała miejsce na terenie huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej, gdzie doszło do wyrzutu żużla z instalacji wielkiego pieca. Wydarzenie miało miejsce w piątek około godziny 19, a rozgrzany żużel spadł na kilka stojących w pobliżu samochodów. Na miejsce skierowano 19 zastępów Straży Pożarnej, jednak sytuacja została szybko opanowana. Nikomu nic się nie stało, a praca instalacji nie została wstrzymana. Wielki piec został uruchomiony zaledwie kilka dni temu po kilkumiesięcznym postoju. 5 osób zginęło w tragicznym wypadku samochodowym w Serres, w południowo-wschodniej Francji. Auto, w którym podróżowało 5 młodych osób w wieku od 17 do 20 lat, spadło do wąwozu z wysokości około 25 metrów i zapaliło się. Służby ratunkowe, które dotarły na miejsce, stwierdziły, że pojazd był cały w ogniu. Władze aktywowały jednostkę medyczno-psychologiczną, a prokurator z Privas prowadzi śledztwo w sprawie przyczyn tego tragicznego zdarzenia. Droga RD-270 została czasowo zamknięta, aby umożliwić działania służbom ratunkowym i policji. Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne przeciwko Iranowi zakończyły się od 7 kwietnia 2026 roku, kiedy to nie miało miejsca żadne wymiany ognia. Prezydent argumentował, że obowiązujący rozejm wstrzymuje naliczanie dni konfliktu, co pozwala na uniknięcie konieczności uzyskania zgody kongresmenów na kontynuację operacji. Administracja Trumpa twierdzi, że operacja zbrojna, która rozpoczęła się 28 lutego 2026 roku, nie jest już aktywna, mimo że amerykańskie siły zbrojne pozostają w regionie. W odpowiedzi na tę sytuację niektórzy kongresmeni, zarówno z Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej, krytykują tę argumentację i podkreślają, że wojna powinna zakończyć się zgodnie z wymogami uchwały War Powers Resolution. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na DK31 między Graniczną a Chojną w województwie zachodniopomorskim kierowcy napotkają kolizję, co wymaga ostrożności i możliwych opóźnień. Do jutra do 7 rano na autostradzie A4 w Katowicach trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego przy węźle Mikołowska, ulicy Wincentego Pola oraz drogach zbiorczych. Zajęte są prawy i lewy pas na jezdni w kierunku Krakowa oraz na jezdni przeciwnej, co powoduje znaczne ograniczenia prędkości. Do poniedziałku do 16 na DK32 między Wilkanowem a Zieloną Górą w województwie lubuskim obowiązuje ruch wahadłowy z uwagi na prace drogowe. Również do wtorku do 19 na DK31 w Kostrzynie nad Odrą wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Do piątku do 13 na DK94 między Wieliczką a Bochnią w województwie małopolskim panuje ruch wahadłowy połączony z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę, co spowalnia przejazd. Do poniedziałku 11 maja do 14 na DK58 między Szczytnem a Lemanami w województwie warmińsko-mazurskim występują utrudnienia na tym odcinku, wymagające uwagi od kierowców. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Stany Zjednoczone wycofują 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, zgodnie z decyzją Pentagonu. Informację tę przekazała agencja Reuters. Wycofanie amerykańskich żołnierzy z Niemiec jest kluczowym krokiem w kontekście polityki obronnej Stanach Zjednoczonych w Europie. Dalsze szczegóły dotyczące planu wycofania nie zostały ujawnione. 14 członków irańskiej armii zginęło w piątek w wyniku eksplozji podczas prac związanych z usuwaniem ładunków wybuchowych w pobliżu miasta Zanjan na północnym zachodzie Iranu. Wszyscy zmarli zajmowali się neutralizowaniem materiałów, które zostały zrzucone przez siły Izraela i Stanów Zjednoczonych. To tragiczne zdarzenie podkreśla niebezpieczeństwa związane z pracami w rejonach dotkniętych konfliktami. Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińskie ataki na obiekty przemysłowe w Rosji przyniosły Kremlowi straty w wysokości 7 miliardów dolarów. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziła kolejny atak na infrastrukturę rosyjskiego portu w Tuapse, gdzie płonęła rafineria, co było już czwartym takim uderzeniem w ciągu tygodnia. Prezydent zaznaczył, że sankcje dalekiego zasięgu przyczyniły się do ograniczenia dochodów Rosji z przemysłu naftowego. Szef Państwowej Grupy Energetycznej Naftohaz Ukrainy, Serhii Korecki, wskazał na trwające ataki na ukraińskie obiekty energetyczne, które w ciągu 4 miesięcy 2026 roku obejmowały 96 ostrzałów. Rodzina podróżująca pick-upem w Princeton w stanie Kansas wjechała w dużą dziurę w moście, która powstała po ostatnich ulewach. Dwie osoby, żona i córka kierowcy, zostały przewiezione do szpitala w Ottawa. Most, liczący 96 lat, zostanie rozebrany, aby zapobiec dalszym wypadkom, a barierki zostały już ustawione, aby zablokować przejazd. Dyrektor do spraw robót publicznych w hrabstwie Franklin podkreślił konieczność przywrócenia mostu do stanu używalności przed zbliżającymi się żniwami. Codziennie most przekraczało około 500 pojazdów. Ponad 50 rosyjskich dronów typu Szechet zaatakowało w piątek po południu Tarnopol, miasto na zachodzie Ukrainy. Drony uderzyły w obiekty infrastruktury i przemysłu, raniąc co najmniej 10 osób, z których kilka jest w stanie ciężkim. Mer Tarnopola, Serhii Nadał, poinformował, że w wyniku ataku w części miasta nie ma prądu. Ostrzegł mieszkańców przed niebezpiecznymi odłamkami, które mogą leżeć na ziemi, apelując o ostrożność, zwłaszcza wśród dzieci. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział reformę sił zbrojnych, która obejmie wyższe wynagrodzenia dla żołnierzy, zwłaszcza na froncie, oraz wprowadzenie jasnych zasad zwalniania ze służby wojskowej. Część nowych przepisów ma wejść w życie w czerwcu, a wynagrodzenia będą powiązane z udziałem w działaniach bojowych. Żołnierze na pierwszej linii mają otrzymywać znacznie wyższe stawki, a wynagrodzenia na zapleczu nie powinny spadać poniżej 30 tysięcy hrywien. Reforma przewiduje także wzmocnienie modelu kontraktowego oraz określenie terminów służby. Zełenski zaznaczył, że zmiany mają na celu poprawę systemu dowodzenia i kompletowania jednostek. Dzisiaj Polska obchodzi 22. rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej, co stało się okazją do świętowania w całym kraju. Mieszkańcy podkreślają znaczenie tego wydarzenia, wskazując na rozwój oraz nowe możliwości, jakie przyniosła wspólnota. Nie wyobrażam sobie, żeby to się miało zmienić, mówi jedna z mieszkanek Szczecina, wspominając czasy przed akcesją. Obchody rocznicy odbywają się w różnych miastach, podkreślając znaczenie integracji z Unią Europejską. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego stopnia przed przymrozkami w wielu województwach, w tym zachodniopomorskim, wielkopolskim, pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Spadek temperatury powietrza może osiągnąć minus 1 stopień Celsjusza, a przy gruncie nawet minus 2 stopnie w nocy z piątku na sobotę. W sobotę przymrozki mogą wystąpić jedynie w niektórych powiatach województwa małopolskiego i podkarpackiego. W poniedziałek prognozowane są burze w zachodnich częściach Polski, co może prowadzić do utrudnień w ruchu drogowym oraz organizacji imprez plenerowych. Zaleca się ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych. Pożary lasów w rejonie Góry Faeta w prowincji Lucca w Toskanii zagrażają mieszkańcom. CO doprowadziło do ewakuacji około 3,5 tysiąca osób z miejscowości San Giuliano Tem i Asiano. Ogień, który od wtorku pochłonął około 800 hektarów lasu, jest poprzez silny wiatr. CO utrudnia akcję gaśniczą. W akcji bierze udział coraz więcej zastępów straży pożarnej oraz 3 samoloty gaśnicze. Burmistrz gminy San Giuliano Tem poinformował, że pożar mógł zostać wywołany przez niekontrolowane palenie gałęzi z przycinki drzew oliwnych. Lokalne władze informują o powolnej poprawie sytuacji w okolicach Góry Faeta. W Parku Narodowym Yellowstone miała miejsce silna eksplozja hydrotermalna, która miała miejsce w środę 29 kwietnia o godzinie 12:30 lokalnego czasu w rejonie basenu Black Diamond. Amerykańska służba geologiczna zajmująca się wulkanami opublikowała nagrania, na których widać, jak błotnista woda i para wystrzeliwują w kierunku kamery. Eksperci wskazują, że była to prawdopodobnie największa erupcja w tym basenie od czasu wybuchu w 2024 roku, a w tym roku odnotowano już 3 takie eksplozje. Nie odnotowano żadnych rannych ani uszkodzeń w wyniku ostatnich zdarzeń. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.